buziaka mu dała. On szeptał kochana, daj buziaka z rana. On szeptał kochana, daj buziaka z rana. Ej, ona się wstydziła, ale nie broniła.

na środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi

moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będzie

trok jeg på Tainsu hjem, trok jeg seg ved beach. Jeg vil knøye den en gang, vesne drog jeg gang. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość długo żoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Dzieńa, dzieńa, dzieńa, dzieńa. Yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Dzieńa, dzieńa, dzieńa. Yeah, go ahead, wypisa jednego, drugiego. Dzieńa, dzieńa, dzieńa. Everybody dance, everybody happy. Yeah. Yeah, tak mi się spodoba. Yeah, well, I'm also goodbye, that's it, yeah.

znowu ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se, a jak mi się zachce, to potańczę se. La la la la la la la. Goodbye, Kubaszka, I don't wanna see you no more. No.

jadała, bo się bardzo bojała o swój wianek ruciany. Ej, co na głowie miała, jak ci owianek nuci, to ja ci go zapłaczę.

A ja nie chcę talaru, ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej.

zabawie, wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają.

wesele. Nie ma ojca, matki, gdzie się podzieje. Ojciec i mateczka ziemią okryte, więc Maciek się

je razem będą żyć. Ściskanie, kłakanie to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kłakania

0: Because you always loved me.
1: Zawsze onorobił dla mnie.
0: You always worked for me.
1: Dał mi wszystko, co mam.
0: And gave me everything I have.
1: I byłem małym dzieckiem.
0: When I was a little baby,
1: tata mnie kołysał.
0: You always rocked me.
1: Trzymał mnie na kolana.
0: You held me on your lap.
1: Do mnie się uśmiechał.
0: And you always smiled at me.
1: Jestem ja dorosła.
0: I'm a big girl now.
1: Mam 19 lat.
0: And I'm 19 years old.
1: Znalazłem kawalera.
0: I found myself a boyfriend.
1: Który mnie też kocha.
0: Who loves me too.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, daddy.
1: Bo dziś mój ślubny dzień.
0: For today is my wedding.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, dad.
1: Bo jeszcze kocham cię.
0: For I still love you.
1: Dziś jest moje wesele.
0: Today is my wedding.
1: I ludzie patrzą się.
0: And all the people are looking.
1: Tatuś ze mną tańcujesz.
0: Daddy, you're dancing with me.

Warszawianów chłopiec młody, pójść z panną na jagłody. Łonie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Łonie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i ożenić się obiecał. Łonie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Łonie winien, łona winna, bo tam chłodzić

ale na ten to nie basta, bo grudeczku coś wyrasta, łonie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała, łonie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

trzeba zapomnieć mnie. Gdzie ja, to muzyka, hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnieć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak, się nie trubluję. Hej, jestem wesół chłopak, się nie trubluję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to jaż przyjaciółkom trunek fonduję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja przyjaciółkom trunek funduję.

Czy pamiętasz, moja Maryś, jakiem tobie wsadził pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Czy pamiętasz, moja Maryś, jak ześ rozłożyła